Tetela ingoma mjwarazi ngiyakulingelela lapha e-studio. Haw, tetela ingoma sekunjalo sekunjalo sekunjalo yo uza nenye sobeke nemqaphi lakhenethi lalam sebanga mjwaru.